0: Party. Na Rock Radio. Čisti rock.
1: Čisti rock. Doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca.